0: Ja nazywałem się Marek Sojewicz, jest ołtys są wsi Wyluki, że dwa chody. Rany był mój ojciec, rany brat, także wsio w rodzinie stajecie. No ale starałem się kulko morzem się wiosku koprzy jakoś troszkę. Wsio to się je udawało, jeszcze trochę ludzie siedy przyjeżdżali, koprzyś tutaj jeszcze było. Pokoli się mu to jak, tak jak uczyli rodzice nasze, dziadkowie nasze koliś uczyli, to tak koprzy dalej się i wsio wyglądało jak pokoli się mu.
1: Kolki chodą ma jece taki młody ołtys?
0: Tak on dobrze wygląda, a tak naprawdę 3 lita. To jest tu cały wiek.
1: W tym wieku jest taki właśnie świata, które tu do was zawitało się, nie trzymają tą wioską.
0: No, bardzo cieszymy się, że przyjechał Sący Graj, że tylko ludzie do nas przyjechało, że jest taka impreza, że jeszcze trochę pokazują, że tutaj też i tu żyją ludzie, że te ludzie, że po koliśniemu wsi tej właśnie świata, tradycji zachowują. Cieszymy się, że jeszcze komuś chcieliście do takiej naszej maleńkiej puszczańskiej wioski przyjechać.
2: Zjechała się no, elita gminy Dubickiej, kulturna elita, która lubi słowo, tak jak Sławomir Kulik, który za nami, za naszymi mieroprojemstwami wędruje tak samo. Na Majowej Rosi był z nami, na festiwalu Dudarou w Mielniku i to jest bardzo fajno, że to jest takie postaci, jakie stworają klimat Dubickiej gminy, niepowtórnej gminy trochę puszczańskiej, trochę polowej, która jedyna wioska w naszym jakby rejonie tu ma nazwę z dodatkiem cerkowny, Dubiczy cerkowny. To tak samo ważne. Także tu fajno, że to znowu z kosarami możemy spotkać się, bo my kosary Cieli Maj byli naszymi gośćmi na Majowej Rosi, na Dudarskim Festiwalu, a teperka, że my jak gości Fondu Tutaka i Festiwalu Sący Graj z kosarami możemy na początku lata, bo że leto tuż kalendarne, chutko pocznęcie, że odczuwajecie to je presilenie, koli dnie urze najdobszy poczynają się w rokowi i to i doszczyk to, że fajno, że to począł niedawno nam padać i na nasze ogrody i pola, które ruszyli tak, czekali trochę doszczu i to jest no fajno, że to możemy być i w takiej fajnej obstanowce.
3: Mnie zowie Ольга Барышнікова, я беларуска этнамузыколог, даследчыца музычнага фальклору беларускіх старавераў, які пражывае на тэрыторыі паўночна-заходняй Беларусі, майстар традыцыйнага касцюма, музыка і выкладчыца традыцыйнага спеву. Я сюды прыехала на гэты фэст «Сонца грае» разам са сваім гуртом, які называецца «Барвы», і ў нас прэм'ера. Гэта першы выступ нашага гурту. Большая частка паходзіць з Гданьска, дзе мы займаемся стала офлайн, бо я там жыву. Аднак ёсць яшчэ адна дзяўчына з Падшчэціна і з Вільні. Паколькі гэта мая вучаніца, з якой мы займаемся онлайн, бо я выкладаю онлайн па ўсім свеце і офлайн у Гданьску. Акрамя гэтага, я раз на месяц прыязджаю ў фундацыю Тутаку, з якой мы супрацоўнічаем, для правядзення майстар-класаў па традыцыйным спеве. І вось гэта супраца паспрыяла таму, як мне падаецца, што нас з гуртом запрасілі на фэст «Сонца грай», бо папярэднія два разы мы таксама прыязджалі на гэты фэст, але я была ў складзе іншага калектыву, капэла «Трыградска». Гэта быў інструментальны калектыў, а сёння мы перадусім як спеўны гурт, аднак разам з гэтым пасля спеўнай часткі канцэртнай мы яшчэ будзем праводзіць майстар-класы па традыцыйных танцах. Я буду граць на акардэоне, а Эль спяваць таксама.
4: Знаю

0: Najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22. To tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
1: Сярод удзельнікаў і выступаўцаў дыпламатычнага фестывалю прафесар факультэта міжнародных адносін Універсітэту Беластоку Даніэль Бацькоўскі.
2: Падлашшы ёсць зараз месцам, которое no stało się na swój sposób historycznym zakładnikiem tego, co się dzieje. Bo myśmy nie przewidywali ani tego, że nagle ktoś nam wybuduje mury, ani że odetniemy się na zawsze od Białorusi, ani tego, że wyjazd do Grodna będzie wyprawą większą niż gdzieś do Puszczy Amazońskiej, ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur berliński. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
1: Kutka odbójca summit NATO u Turcji, czy możemy nie zazwyczaić jak-niebudź wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólnym sytuacji?
2: Musimy zbudować strategię dla całego tego, całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
3: І околом фестиваль дипломатії працягнеться до 19 червня. Він об'єднує шерех зустрічей, дискусій, де лекції присвячених міжнародній безпеці, де відома дипломатії.
4: День з рації.
3: Самі разом так само далі. Ми на хвилі Білоруського радіо Рація. Декода 15 рівно зараз залишається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. У суді Влади Гринєвські передаю вам привітання.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż.

istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Nad

Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce piętną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach

0: Polska Radio Racy. Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę